kabisa. Sima kufura zese zilipana papanika. Aspoye mbulia wendao. Bongi. Nibidi nji Jesu. Kamisalo Amos Mahendere. Ronald Stone. Mani jimini moya wa muya vuma. Nyabe nisicho kanji. Kuzelelo ya makolo. Kwa tibona umoya uyavuma.